0: Dobre granie o poranku, za chwilę trochę tego jeszcze będzie, bo do siódmej dużo miejsca na naszej playliście i dużo dobrej muzyki. O siódmej oczywiście kolejne najświeższe wiadomości. Wspominaliśmy trochę o tym stresie wczoraj związanym u kibiców z podjęciem próby zakupu biletu na niedzielny finał.
1: Ja myślę, że może powinniśmy wrócić do starych metod, ustawiać się w kolejce do kasy i tak kupować, a nie tamte internety.
0: Słuchaj, mnie palec jeszcze chodzi od tego klikania w myszkę i odświeżania. To już mi zostanie na zawsze pewnie, tak?
1: To teraz użyj tego paluszka i wybierz coś ładnego, żeby nam zagrało za chwilę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach.

0: Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
1: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
4: A co ten projekt oferuje?
3: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
4: Gdzie dowiem się więcej?
3: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
1: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
11: Po reklamie.
12: Co ciekawego i co nowego w pogodzie dla Torunia na ten wtorek, 15 dzień września. Sprawdzamy to od samego rana. Dziś na termometrach maksymalnie w Toruniu zobaczymy 19, 20, może 21 stopni, czyli taka mała powtórka z rozrywki po tym, co było wczoraj. Dziś również sporo chmur z przejaśnieniami i prawie bezwietrzna pogoda przez cały dzień. Tak to ma dziś w Toruniu i w całym regionie w pogodzie wyglądać.
13: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze, o pełnej oczywiście u nas w radiu gra kolejny raport z informacjami, trochę szczegółów pogodowych będzie, ale teraz uwaga, chcieliśmy zapowiedzieć taką jedną rzecz. Zapowiedzi będą, ale nie za mąż pójście naszej redakcyjnej koleżanki, to już było. Będzie zapowiedź rozstrzygnięcia konkursu.
1: Chociaż kto wie, może ktoś się zakocha w tych grzybkach, które tak pięknie prezentowaliście. Myślisz? W komentarzach. Ja tak rozmyślam, moje serce się poruszyło nieco mocniej, tak już bije w rytmie czacza i w rytmie tych pięknych prawdziwków i innych.
0: Tak, koźlarzy, kurek.
1: Także oglądamy dalej i będziemy rozstrzygać już po 7. Słuchajcie uważnie.
2: Radio Gra. Hity

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, drodzy Państwo, a więc za chwilę u nas wiadomości najświeższe w raporcie. Pozdrawiamy tych, którzy bezpiecznie dotarli na miejsce, bo słyszeliśmy, że w wielu miejscach natężenie ruchu spore od rana na toruńskich drogach. Jest taki dziwny ten wtorek.
1: Trzeba uzbroić się w cierpliwość po prostu. Puścić sobie muzyczkę, odprężyć się, napić się kawki, jeżeli macie taką w termosiku.
0: Ja muszę sobie to zaraz powiedziałaś, nagrać i puszczać zawsze przed ruszeniem z miejsca samochodem, naprawdę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.

0: oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu mamy wtorek, 15 dzień września, na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Trwają ostatnie prace na ulicy Kościuszki w Toruniu. To roboty drogowe i porządkowe, bo te torowe przy remoncie starych szyn tramwajowych zostały już skończone. Pełny ruch tramwajów został przywrócony na tej trasie od 1 września. Na temat całej inwestycji rozmawialiśmy ze Zbigniewem Wyszogrodzkim, prezesem MZK.
8: Trzeba wspomnieć o tym, co każdy, kto tamtędy przejeżdża, widzi. Remontujemy przy okazji nawierzchnię jezdni, ponieważ znalazły się dodatkowe pieniądze, które można było na to przeznaczyć. Dlatego też wykorzystując front robót, który i tak już tam trwa, rozszerzając go nieco, zdecydowaliśmy o równoległym w czasie zrealizowaniu tych prac.
7: Utrudnienia na ulicy Kościuszki w Toruniu skończą się najprawdopodobniej na przełomie września i października. Cały wywiad ze Zbigniewem Wyszogrodzkim publikujemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej piszemy także o nowych aniołkach, które pojawiły się w Toruniu. To figurki, które poupychane w nieoczywistych przestrzeniach miasta mają tworzyć anielską kolekcję i być atrakcją turystyczną. Kilka dni temu dwie nowe rzeźby pojawiły się na ulicy Przedzamcze oraz przed szpitalem przy Świętego Józefa.
9: To są wiadomości Radia Gra.
7: Toruń coraz chętniej wybiera rower. Od początku sezonu mieszkańcy i użytkownicy toruńskiego roweru miejskiego wypożyczyli jednoślady 35 tysięcy razy. W statystyki o poranku zajrzał nasz reporter Artur Stochla.
10: W ciągu 3 wakacyjnych miesięcy, czerwca, lipca i sierpnia, rowery wypożyczono łącznie prawie 32 tysiące razy. We wrześniu, w ciągu pierwszych dni, użytkownicy skorzystali z rowerów prawie 3 tysiące razy. Zdaniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, blisko 35 tysięcy wypożyczeń w pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu to bardzo dobry wynik i sygnał, że mieszkańcy oraz odwiedzający miasto coraz chętniej wybierają wygodny, szybki i ekologiczny środek transportu. Liczby cieszą, tym bardziej, że nie jest to ostateczny wynik, bo sezon zakończy się 30 listopada.
7: A system toruńskiego roweru miejskiego aktualnie obejmuje 63 stacje. Użytkownicy mają do dyspozycji 287 rowerów.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: 9 zł za diesla, 8 za benzynę. Przy dystrybutorach tanio już było. Czy są szanse na obniżki?
11: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
7: Tyle Igor Skrzypek.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Zapraszam na raport sportowy. Trwają przygotowania do koszykarskiego sezonu. Twarde Pierniki z Torunia w najbliższy weekend wezmą udział w turnieju o Puchar Marszałka Województwa. To mocno obsadzone zawody. W piątek odbędzie się mecz Arriva Lotto Toruń kontra Anvil Włocławek. W sobotę Anvil zagra z Astorią Bydgoszcz, a w niedzielę mecz Twarde Pierniki kontra właśnie Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz. Cień na przygotowaniach toruńskiej drużyny do sezonu rzuca poważna kontuzja Maksymiliana Wilczka. Nasz zawodnik podczas meczu sparingowego z Energą Treflem Sopot doznał wieloodłamowego złamania kości śródręcza. To oznacza, że Wilczek nie będzie mógł grać w koszykówkę przez dłuższy czas. A pierwszy mecz nowego ligowego sezonu 3 października w pierwszej kolejce Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń zagra na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: 20 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na początku wtorku na niebie będzie więcej chmur, potem pojawi się także słońce. Parasole raczej nam się nie przydadzą, nie powinno dzisiaj padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą korzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: To już po 7. Dzień dobry, cześć. Przypominamy, 15 dzień września w kalendarzu. Dziś dzień opakowań. Pamiętajcie, jak wychodzicie z domu, żeby założyć na siebie opakowanie.
6: Oj, tak, przyda się. Albo wziąć opakowanie z jedzeniem, z drugim śniadaniem do pracy. To też się przyda.
14: Dziś dużo o opakowaniach. Piotr Kulczowski
6: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Michiko w radiu gra i tutaj wszyscy tańczą. Tak to u nas wygląda. Mamy nadzieję, że u was, w waszych zakładach pracy, przedsiębiorstwach, firmach również podobnie to wygląda. A teraz tańczymy w rytm gwiazd, które przynoszą nam najświeższy horoskop. Przynoszą w osobie tej oto wróżki siedzącej naprzeciwko mnie teraz.
1: Gwiazdy i nie tylko, bo także księżyc w znaku skorpiona dzisiaj. No uwaga, uwaga. Sprawia, że skupimy się na ważnych zadaniach, rachunkach, porządkach i tym podobnych.
0: Naprawdę? Serio? To miał być dobry horoskop.
1: No ale to jest dobre, bo wiesz, bo przypominam, że...
0: Pokazać ci mój rachunek za prąd?
1: Rano na przykład wynieść śmieci, to nie kosztuje.
0: No dobra, to tak, rzeczywiście.
1: Ja mam to już za sobą na przykład. Jeżeli mieszkacie także z zodiakalnym wodnikiem, to tym bardziej zróbcie coś miłego dla niego, no bo ten będzie miał dzisiaj naprawdę mało cierpliwości. Oj. Może być nerwowy. Także przy wodniku chodzimy na paluszkach, ale przy zodiakalnych rybach już nie ma takiej potrzeby, te będą szczęśliwe. Zatem Olo, no myślę, że twój poranek będzie milusi.
0: Radość.
1: Jest dobrze?
0: W sercu.
1: Tak, tak.
0: Oczywiście.
1: No, to się cieszę.
0: Zagrajmy coś dobrego. Fielder Rush, zróbcie głośniej.

0: Rano i dobrze, już za kilka minut rozstrzygnięcie naszego wczorajszego facebookowego konkursu na gąskę i grzybki, ale zanim to jeszcze budzimy się wspólnie we wtorek, no i myślę, że nasza moc działa tak dobrze, że nawet Etnę obudziliśmy, Olo.
1: Co ty gadasz?
0: No oczywiście, tak, ten wulkan. Oczywiście, jak zawsze, Etna jest nie w humorze, paraliżuje nam ruch lotniczy nad Sycylią. Nieładnie.
1: Jesienne włoskie wakacje mogą być przez to utrudnione, no chyba, że jesteście zmotywowani. W takim wypadku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o zarejestrowaniu się w bezpłatnym systemie Odyseusz, dzięki któremu możemy nieco szybciej dostać informacje, na przykład o możliwych utrudnieniach właśnie będąc za granicą kraju.
0: A ja tam przewiduję w najbliższym czasie tylko jedne utrudnienia. Zbyt dużo słońca i za mało kremu z filtrem.
1: A przepraszam, planujesz wakacje?
0: A bo ja ci jeszcze miałam coś powiedzieć, ale to może poza anteną.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
10: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali. Właśnie budzimy się i budzimy to miasto i ten region i tę całą metropolię w Radiu Gra na 88,8, bo w całej metropolii toruńskiej jest mnóstwo grzybów.
1: Oj, tak, widać to po zdjęciach, jakie wrzuciliście w komentarzach. Cieszymy się niezmiernie, dziękujemy za udział w konkursie. No i musimy powiedzieć, że mamy bezapelacyjnego wygranego w postaci dwulatka, tak, który nie wiem, czy sam nazbierał tyle grzybów, no ale jego piżama w gąski wygrała, dlatego gąska musi polecieć do pani Ewy.
0: Ewa pisze, nasz dwuletni grzybiarz w ulubionym dresie w gąski. Rzeczywiście przez chwilę myśleliśmy, że to jakaś piżemka jest, ale to dres faktycznie. Ja jestem w stanie uwierzyć, że nasz dwuletni grzybiarz zebrał tyle grzybów. No, co by nie patrzeć, zobacz, taki mały człowieczek ma najbliżej. Nawet się schylać nie musi.
1: Faktycznie.
0: Dla niego każdy grzyb jest duży. Sięga po prostu ręką i bierze. Gratulujemy bardzo serdecznie i na pocieszenie wszystkim pozostałym. Spokojnie, nie musicie od razu kupować dresów w grzyby, to nie jest, czy też gąski. To nie jest warunek, żeby wygrać. Na kilka innych sposobów też w Radiu Gra możecie wygrać gęsinę na świętego Marcina.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: utwór, który jedni pokochali na naszej antenie, a inni mówią, że woleliby oryginalną wersję. Ring My Bell już teraz wybrzmiało w pełnej krasie.
1: Do 8 jeszcze trochę pogramy kombi, między innymi Kochać Cię za późno. Nigdy nie jest za późno przecież, zwłaszcza przed 8. Taki numer zagramy sobie i nie tylko ten. Bądźcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
8: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
8: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
8: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: Opel Car. Prosto i ekologicznie.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: 20 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na początku wtorku na niebie będzie więcej chmur, potem pojawi się także słońce. Parasole raczej nam się nie przydadzą, nie powinno dzisiaj padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą korzystne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Słuchasz Radia Gra.
11: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dobre granie o poranku, jesteśmy pełni energii, między innymi za sprawą kawy i tego, co się dzieje w naszych komputerach, bo klikamy, głosujemy i przypominamy, że jeszcze do niedzieli możecie i wy zagłosować w budżecie obywatelskim.
1: A, o to ci chodzi.
0: No jest. Tak.
1: Ja przez chwilę aż zadrżałem, bo ja nie chcę wiedzieć, co ty klikasz w twoim komputerze, naprawdę, Oliwia.
0: Ale ja ci mogę pokazać, tu nie ma nic strasznego.
1: No teraz widzę, o, budżet obywatelski,
0: tak.
1: To się zgadza.
0: Ja już sobie wybrałam 3 projekty lokalne, a potem 3 ogólnomiejskie. Zagłosować można raz, ale można wchodzić parę razy, patrzeć, przyglądać się, rozmyślać. No do niedzieli jeszcze chwila jest.
1: I w takie rzeczy w swoim komputerze możecie klikać o dowolnej porze dnia. Polecamy. Radio Gry.

0: takim rytmie zbliżamy się już do godziny 8. Moi drodzy, to pora oczywiście na, jak zawsze, kolejną herbatkę, kawkę, śniadanko, przypominamy, no i najświeższe newsy na naszej antenie.
1: A na deser prognoza pogody. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
2: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
1: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
2: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
1: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
2: Zdecydowanie tak.
1: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
6: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na rynku nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: Wtorek w kalendarzu, 15 dzień września, mamy 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
15: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Od marca 17-latkowie w Polsce mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Natomiast od początku września obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące młodych kierowców. Na ten temat rozmawialiśmy z instruktorem jazdy z Automobil Klubu Toruńskiego. Z Piotrem Majewskim rozmawiał Artur Stochla.
16: Od kilku dni 17-latkowie, a tak naprawdę osoba, która ma 16 lat i 9 miesięcy, może uczestniczyć w kursie i podejść do egzaminu na prawo jazdy mając lat 17. Pod pewnymi warunkami. Przechodzi okres próbny, który jest dosyć restrykcyjny, ale dzięki temu osoba mająca lat 17 zyskuje nowe możliwości prowadzenia pojazdu, uzyskania kategorii B i tym samym na przykład pracy.
17: Jak ten okres próbny wygląda? Co to są za restrykcje?
16: Okres próbny zależy, czy zdaje 17-latek, czy 18-latek. Trwa 3 albo 2 lata. Przepisy są dosyć restrykcyjne. Na przykład taka osoba nie może prowadzić auta sama. Musi jechać z kimś bardziej doświadczonym, kto też jest trzeźwy, nie było mu odebrane prawa jazdy.
15: Do tematu zmian dotyczących prawa jazdy i młodych kierowców wrócimy w kolejnych raportach. A teraz informacje z autostrady A1. Na trasie między Toruniem a Gdańskiem możecie natknąć się na remonty. Kilka dni temu rozpoczęły się prace na odcinku między węzłami Stanisławie i Swarożyn na jezdni w kierunku Gdańska. Trwają prace na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w Kujawsko-Pomorskiem. Na tej wysokości remontowana jest jezdnia w kierunku Łodzi.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Uwaga, uczniowie z Torunia i okolic! W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w naszym mieście trwa salon maturzystów. To edukacyjne targi dla przyszłych studentów. Uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni z całego kraju, ale uzyskać także informacje na temat kierunków studiów na UMK.
13: Zdecydowanie obserwujemy to, że młodzież jest zagubiona, nie wiedzą jeszcze, co mają zrobić ze swoją dalszą ścieżką, jak tą karierę swoją dalszą naukową, a potem życiową pokierować, więc to wydarzenie właśnie w tym celu jest, żeby zobaczyć, jakie mają możliwości i poznać ofertę różnych uczelni, no ale przede wszystkim my tutaj stawiamy na UMK.
15: Mówiła nam Magdalena Szwajda, kierownik działu promocji i komunikacji na UMK w Toruniu. Salon maturzystów wystartował wczoraj, ale do auli można zajrzeć także dzisiaj od 9 do 15.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Umowy śmieciowe nadal mają się dobrze na polskim rynku pracy. 1,5 miliona Polaków żyje bez prawa do urlopu i płatnego chorobowego. To o 6% więcej niż rok temu.
18: Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony,
15: mówił Krzysztof Berenda.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: Zapraszam na raport sportowy. Trwają przygotowania do siatkarskiego sezonu. Przed nami turniej, na który zapraszają anioły z Torunia. Podczas Copernicus Volleyball Cup 2026 odbędą się 4 mecze. W najbliższą sobotę Kuprum Stilom Gorzów zmierzy się z Czarnymi Radom, a Cukanioły Toruń podejmą projekt Warszawa. Dzień później zaplanowano mecze o trzecie miejsce oraz finał. Copernicus Cup odbędzie się w hali SP nr 28 przy Skarpie w Toruniu. Przed nami także wielki finał PGE Ekstraligi. W najbliższą niedzielę żużlowcy Press Grupy Deweloperskiej Toruń podejmą w pierwszym pojedynku Betard Spartę Wrocław. Ciekawie także na zapleczu Ekstraligi. Kibice z regionu liczą, że Polonia Bydgoszcz awansuje do najwyższej klasy rozgrywkowej, by do żużlowego terminarza wróciły derby Toruń-Bydgoszcz. Nasi sąsiedzi pierwszy finałowy mecz z Hunters PSZ Poznań zremisowali 45-45. Rewanż w Bydgoszczy w niedzielę. Dodajmy, że przegrany tego pojedynku swojej szansy na awans będzie mógł szukać jeszcze w barażach.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
15: Sporo chmur na niebie w pierwszej części dnia, więcej przejaśnień po południu i 20 stopni na termometrach. To prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Nie powinno padać, parasole możecie zostawić w domach. Przed nami kilka podobnych, dość spokojnych dni późnego lata.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
14: I proszę bardzo, taka mała bitwa w redakcji u nas na kuleczki z folii aluminiowej po śniadanku.
21: Z okazji dnia opakowań, rozumiem.
14: Oczywiście, że
21: było
14: tak.
21: To opakowanie twojego śniadania. Polecamy taką poranną zabawę każdemu.
14: Tak.
21: Kuleczka z pazłotka.
14: Nie przesadzajcie za bardzo, żeby nie było ofiar. Piotr Olszowski.
21: I Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: podsiadło na błysk w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej też będzie o graniu, ale takim na żywo, bo wielkimi krokami zbliża się największa spółdzielcza impreza w tym mieście.
1: Będzie to wspaniała impreza z zespołem Joy, spółdzielcze popołudnie w najbliższą sobotę, a wy w sektorze VIP dzięki naszym biletom.
0: Naprawdę? To są jakieś VIP-owskie?
1: Oczywiście,
0: na pewno podwójne. VIP. No to możecie zdobyć taki bilet, wystarczy do nas zadzwonić i zrobimy taki układ. My sobie teraz puścimy właśnie piosenkę zespołu Joy.
1: O, super!
0: Takim trochę bardziej tanecznym remiksie jeszcze, żeby podnóżkę było. Będzie Touch by Touch i to trwa ile? 3 minuty 40 sekund.
1: No to idealnie. Możecie teraz zadzwonić, wręcz musicie zgłosić się do nas, no i powiedzieć, z kim pójdziecie na koncert. To już w najbliższą sobotę. 56 654 3210. Dzwońcie.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra właśnie na tej fali. Rano i dobrze, tak się ten program nazywa. Dobry pomysł miał 17-letni Franciszek Perkowski z okolic Krynek na Podlasiu, bo myślał, trochę mu tata w tym myśleniu pomógł, a tym bardziej w konstrukcji tego wynalazku, który obaj wdrożyli w życie. No i panowie wymyślili kartoflomat. Coś pięknego.
1: Działa to w bardzo prosty sposób. Klient sobie wybiera woreczek z ziemniakami. Jest tam cena napisana, waga, a następnie można zapłacić gotówką do skrzyneczki lub za pomocą systemu Blik. Taki model sprzedaży, proszę bardzo, oparty oczywiście na uczciwości kupujących.
0: To bardzo istotne i kradzieży, jak mówi sam pomysłodawca Franciszek, jest mniej niż 1%. Nic, tylko przyklasnąć tutaj naprawdę.
1: I tak powinno być z każdym automatem zakupowym. Baton, napój albo butelka mleka, po prostu podchodzimy, bierzemy i wrzucamy monetę do takiej skarboneczki.
0: Pewnie, że tak. Ja powiem więcej. Tak powinno być z wynagrodzeniami za płacę w polskich firmach. Przecież każdy wie, ile zarabia. To po co czekać na oficjalny przelew? Po prostu idziesz do księgowej, pozdrawiamy wszystkie księgowe, otwierasz kasetkę i bierzesz tyle, ile trzeba.
1: No, kradzież będzie mniej niż 1%. Naprawdę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, to Armin van Buuren, Everlasting, tak mocno energetycznie, a co tam, niech popłynie trochę szybciej ta krew w żyłach, prawda?
1: Trochę nam to zwiastuje sobotnią imprezę, na którą, uwaga, uwaga, wygraliście wejściówki. Dziękujemy za telefony. Posłuchajcie sami, kto wygrał.
2: Na koncert zespołu Joy na spółdzielcze popołudnie pojdę z mężem, bo z kim innym najbardziej się najlepiej bawi. Oczywiście, że z mężem. Pozdrawiam, Ania.
3: Oczywiście bym poszedł z kimś, czyli z moją kochaną małżonką.
4: Chciałabym iść na koncert z moim kochanym mężem.
0: Jak wspaniale, jak pięknie. Naprawdę można się rozstrzelić, ci kochani mężowie i te kochane małżonki. No gratulujemy, bardzo fajnie. I taka kolejna wesoła paczka, proszę bardzo, parami pójdzie sobie na spółdzielcze popołudnie.
1: A teraz czekajcie na telefon od nas, no i już szykujcie się na sobotnią randkę.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u

0: Volkswagen.
1: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: Sporo chmur na niebie w pierwszej części dnia, więcej przejaśnień po południu i 20 stopni na termometrach. To prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo będą dzisiaj korzystne. Nie powinno padać, parasole możecie zostawić w domach. Przed nami kilka podobnych, dość spokojnych dni późnego lata.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, wielkimi krokami zbliżamy się już do godziny 9. Najnowsze newsy już się szykują, gotują w naszym piekarniczku, ale zanim to jeszcze newsy z Watykanu, bo okazuje się, że papież Leon XIV anulował ostatnio podjętą przed laty decyzję o obniżce pensji kardynałów o 10% oraz innych dostojników kurii rzymskiej.
1: To poczekaj jeszcze raz, anulował obniżkę, czyli najpierw była obniżka, a teraz już jej nie ma. Okej, w porządku.
0: Wychodzimy na zero.
1: Na zero, albo wręcz odwrotnie jeszcze. Zobacz, ja myślę, że papież Leon tutaj daje przykład wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim szefom firm. Jak to zrobić dobrze, kiedy pracownicy domagają się podwyżki? Najpierw wchodzisz i mówisz, obniżam wam pensję o 10%. Ola Boga, mówią kardynałowie. No i myślą sobie, dobra, zrezygnuję najwyżej z diety pudełkowej.
0: Jakoś trzeba będzie sobie poradzić.
1: Albo z Netflixa, tak. Po czym wchodzi papież po tygodniu i mówi, okej, anuluję wam tą obniżkę.
0: Brawo! I wszyscy zadowoleni.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze. Koleżanka się tak zamyśliła trochę teraz, spojrzała w gwiazdy. Być może to jest początek jutrzejszego horoskopu o 7:10. Pamiętajcie, zawsze o tej porze ta kobieta mówi wam, jak będzie wyglądało wasze życie tego dnia, więc warto tego słuchać.
1: Polecam zamyślić się czasem, oddać się na przykład kawusi, herbatce.
0: Tego nie wolno przegapić, bo nie będziecie wiedzieli, co się wydarzy w waszym życiu tego dnia. Ja słucham o 7:10 i zawsze
1: wiem. Ale wiem na przykład, co się stanie za chwilę.
0: Żartujesz.
1: Najnowsze newsy i prognoza pogody.
0: I to też tak z gwiazd?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
12: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
15: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Po reklamie.
0: Wtorek, 15 września w kalendarzu, a na zegarze jest 9 w Radiu Gra, pora na kolejny raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Zaczynamy od drogowej interwencji naszych reporterów. Mieszkańcy zgłosili nam problemy dotyczące nawierzchni ulicy pod Dębową Górą w Toruniu. Chodzi o odcinek od Chrobrego do Batorego. Tematem zajął się Artur Stochla.
18: Jak przekazali nam słuchacze, chodzi o dziury, które pojawiły się po ostatniej zimie. Takie ubytki zdaniem kierowców zagrażają bezpieczeństwu i oczywiście mogą prowadzić do uszkodzenia samochodu. Mieszkańcy skarżyli się również, że wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, jednak dotąd bez efektów. Skontaktowałem się więc z Miejskim Zarządem Dróg i zapewniono mnie, że drogowcy przeprowadzą kontrolę na wskazanym odcinku.
2: To są wiadomości Radia Gra.
3: Do 20 września możecie oddawać głosy na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok. Na wsparcie czeka 130 pomysłów. Przedstawmy teraz te z osiedla Rudak. Mieszkańcy Lewobrzeża chcą nowych przejść dla pieszych na Podgórskiej. Sugerują rewitalizację dawnego schronu przy ulicy 4 Pory Roku. Jest plan rozszerzenia projektu rudackich ścieżek rekreacyjnych czy rozwoju strefy relaksu przy ulicy Rypińskiej. Które z pomysłów doczekają się realizacji? Zależy od waszych głosów. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl.
2: Kultura w Radiu Gra.
3: Baj Pomorski w sezonie 2026-27 szykuje 4 nowe premiery, głównie dla najmłodszych widzów. W program teatru z Torunia zaglądamy razem z nowym dyrektorem Baja, Danielem Arbaczewskim.
19: Pierwsza premiera to Elmer, Słoń w kratkę, według Davida McKee. W reżyserii Filipa Jaśkiewicza to spektakl na małej scenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejna premiera Pacan, historia o miłości, tekst dramatyczny Marii Wojtyszki. W reżyserii Karoliny Maciejaszyk. To premiera na dużą scenę i ta premiera będzie z nami obecna od marca. Kolejny tytuł to Babcia na jabłoni, Miry Lobe w reżyserii Doroty Abbe. Znowu mała scena i sezon kończymy spektaklem na podstawie książki Justyny Bednarek, Kury z grubej rury w mojej reżyserii.
3: W programie sezonu Baja Pomorskiego także dwa festiwale. Najbliższy z nich to 32. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Formy Spotkania, który wystartuje w Toruniu 17 października. Ponadto nowy dyrektor teatru planuje także ożywić ogród teatralny.
2: Wiadomości Radia Gra.
3: Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć ta debata?
20: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej,
3: informował Paweł Konieczny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: W drugiej części tego wtorku na niebie ma pojawić się więcej słońca, padać dzisiaj nie powinno. Parasole możemy zostawić w domach. Przed nami raczej spokojny, jeżeli chodzi o pogodę, dzień. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 20, może 21 stopni. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Czasem Olo się ze mnie śmieje, że widzę w gwiazdach przyszłość, ale tak wam powiem, że nigdy nie jesteśmy do końca pewni, czy Mariusz się pokaże.
0: Mm-hmm.
1: Bo wiecie,
0: tego nawet
1: to jest...
0: w gwiazdach nie widać.
1: Niby mamy tutaj swoje grafiki w pracy, niby Mariusz jest tam wpisany, ale czy on przyjdzie,
0: jest taki
1: czy
0: człowiek
1: nie przyjdzie?
0: Jak w czapce niewidzce. Niby jest, a go nie widać
1: nie
0: czasami, no.
1: Dlatego pozdrawiamy już teraz wszystkich, którzy spędzą z Mariuszkiem kolejne wspaniałe godziny tego wtorku.
0: Polecamy. Siebie również polecamy jutro z samego rana. Piotr Kulczowski
1: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa!

0: A Piset w radiu gra. Zanim pójdę, to najpierw przyjdę. No jak można się zastanawiać, czy ja się pojawię? Ja się zawsze pojawiam. Pojawiam się i znikam. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zaczynamy nasze energetyczne przedpołudnie. Gramy dalej, za chwilę Cyril i Stumbling In.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Anna w Radiu Gra. Przyjemne dźwięki, to jeszcze coś przyjemnego. Słuchajcie, w najbliższy weekend 19 i 20 września czeka nas Międzynarodowa Wystawa Kotów. Miejscówka to szkoła podstawowa numer 16 przy ulicy Dziewulskiego. To jest całkiem poważna sprawa, bo jak czytamy, wystawa organizowana jest z udziałem międzynarodowych sędziów, którzy ocenią zgłoszone koty według standardów WCF, czyli World Cat Federation. Będzie można się napatrzeć i nasłuchać najpiękniejszych mruczków. A czy Toruń dzisiaj będzie dobrą pogodę miał, to sprawdzimy już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy.

0: 24 stopnie na plusie. Znowu będzie cieplutko, ale tylko jeden taki ciepły dzień w tym tygodniu. Kiedy to będzie? Już zdradzam. Dokładnie jutro, 16 września w Toruniu, do 24 stopni. A jak dzisiaj zaprezentuje się pogoda, to sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
10: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
11: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
12: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
11: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
12: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
11: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
12: Zdecydowanie tak.
11: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
13: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
15: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
14: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
15: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
14: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
15: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
14: Po reklamie.
16: Po południu w Toruniu zza chmur częściej będzie wyglądać słońce.

0: Sole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 21 stopni.
1: To jest Radio Gra.

0: To są hity pełne energii w Radiu Gra, to Meghan Trainor. A pamiętacie taką filmową scenę?
1: Masz być jak bull terrier.
2: Będę.
1: Jak wściekły byk.
2: Będę.
1: Jak Tommy Lee Jones. Ściganym!
2: Będę!
0: No pewnie, wszyscy pamiętamy. No to właśnie, Tommy Lee Jones ma dzisiaj urodziny. I do tego okrągłe. Więcej o urodzinach oczywiście po 12, a za chwilę w samo południe najnowszy raport.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
12: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
20: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
21: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
22: Halo, Kasia?
23: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
22: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
23: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
24: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
26: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
27: Po reklamie.
0: Mamy południe, we wtorek 15 dnia września. Przenieśmy się do naszego newsroomu. Przed nami raport i prognoza pogody.
28: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport.
1: Od marca 17-latkowie w Polsce mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B, natomiast od początku września obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące młodych kierowców.
2: Czy to obniżenie wieku właśnie nie stwarza pewnego zagrożenia? No bo jednak często się mówi o tym, że młodzi ludzie jako kierowcy są bardziej brawurowi.
3: Dlatego też tutaj są te ograniczenia, tak, że taka osoba musi mieć z opiekunem, który ma co najmniej 25 lat. Ta osoba, ten opiekun musi mieć prawo jazdy kategorii B co najmniej minimum 5 lat. Być trzeźwa oczywiście i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów. Patrząc na statystyki policyjne, no to niestety najbardziej zagrożona grupa wiekowa tutaj wypadkami jest między 18 a 24. Dlatego też myślę, że przez to 17-latek uzyskuje uprawnienia, ale też ma tego opiekuna. Dobry to jest krok, bo jadąc z takim opiekunem doświadczonym, ten opiekun jeszcze może zwracać uwagę na takie sytuacje życia codziennego.
1: Mówił Jacek Połomka, prezes zarządu Automobil Klubu Toruńskiego, a także starszy specjalista w Wydziale do spraw uprawnień komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu trwa Salon Maturzystów. To edukacyjne targi dla przyszłych studentów. Uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą uczelni z całego kraju i uzyskać informacje na temat kierunków studiów oraz miast akademickich.
4: Nie wiem, nie sprawdzałam. Nie chodziłam nigdzie.
2: Ale to co, to jesteście tak bardziej dla sportu tutaj, czy jednak szukacie czegoś?
4: Nie, jesteśmy ze szkoły. Okay. Ze szkoły przyjechaliśmy na wycieczkę.
2: Na wycieczkę?
4: Tak.
2: Czyli nie szukacie konkretnie żadnych kierunków studiów?
4: No nie wiemy.
2: Jak to nie wiecie? Do której jesteście klasie?
4: W czwartej, w maturalnej.
2: No to już chyba tak powoli...
4: Znaczy, nie no, szukamy cały czas, ale nie tutaj.
2: A jak nie tutaj, to gdzie? Gdzie byście chciały studiować? I czy w ogóle chcecie studiować?
4: Chcemy, ale jeszcze nie wiemy gdzie.
5: To raczej jakieś budownictwo, a budownictwo to jest praktycznie na każdym uniwersytecie.
1: Z uczestnikami Salonu Maturzystów rozmawiał Artur Stochla. Wydarzenie potrwa dziś do 15 w auli UMK. Zmieniamy temat i teraz mamy informacje drogowe z gminy Lubicz. 21 września jest dnia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do Sieradzkiej w Toruniu będzie czasowo zamknięte dla ruchu. To zamknięcie, jak tłumaczą urzędnicy, jest konieczne, aby umożliwić wykonanie prac naprawczych, które są związane z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundowanych. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje właśnie teraz, czyli po 12. Co jeszcze pojawi się na tej liście?
6: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
1: To był Michał Dobrołowicz. Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Wtorek w naszym mieście upłynie nam bez opadów. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać.
0: Wtorkowe popołudnie fajne jest, chociaż jutrzejsze, środowe, będzie jeszcze lepsze. 15 września imieniny świętują Nikodem, Roland i Albin. Wszystkiego najlepszego. Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Jak słyszę ten kawałek, to zawsze przypomina mi się scena z filmu Goło i Wesoło i ci faceci tańczący w kolejce po zasiłek dla bezrobotnych. Hot Stuff i Donna Summer. Dzisiaj, jeszcze raz przypomnę, 15 dzień września. Kto ma dzisiaj urodziny? Jeżeli chodzi o znane osoby, to tego dnia roku 1890 urodziła się Agatha Christie. 80 świętuje wspomniany już dzisiaj Tommy Lee Jones, amerykański aktor i reżyser, a także producent filmowy. Tommy Lee Jones, 80 lat, 49 lat kończy Tom Hardy, brytyjski aktor, między innymi znany z filmu Venom, serialu Peaky Blinders czy ostatnio Strefa Gangsterów, a Abelard Giza, polski reżyser, ale też stand-uper, ma 46 urodziny. Urodzony dziś człowiek jest bardzo zmienny, ale wrażliwy. Interesuje go wszystko, co niebywałe, niebanalne, a nawet niebezpieczne. Działa impulsywnie i nie zastanawia się nad konsekwencjami. Jest człowiekiem pełnym fantazji i animuszu, jeżeli chodzi o wady. Bywa samowolny, no ale z drugiej strony to może być również zaleta. Pozdrawiamy jeszcze raz tych, którzy dziś mają urodziny, a za chwilę Shoes i Call My Name.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
6: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Phil Collins w Radiu gra Two Hearts. Powolutku zbliża się pora obiadowa i być może dlatego przypomniałem sobie o naszym konkursie, w którym można wygrać gęsinę na świętego Marcina. A co można zrobić z gęsiny? No, można po prostu upiec w całości. Można zrobić gęsie udka albo pierś na różne sposoby. Z gęsi można też zrobić pyszny rosół. No i różne inne rzeczy, jakieś przetwory i dodatki. A mówię o tym dlatego, że mamy konkurs. Konkurs, w którym można wygrać gęsie tuszki warte 200 zł. To dlatego, że właśnie ruszyła kolejna edycja akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. No i można wygrać aż 100 takich tuszek. O transport się nie martwcie. Dostarczane są samochodami chłodniami. A informacje o konkursie znajdziecie, zaglądając na naszą stronę gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ktoś mi tu szybko podpowiedział, że z gęsiny można zrobić również gęsie pipki. A jest takie danie, jest, spokojnie, to są szyjki gęsie faszerowane. Smacznego, a my gramy dalej teraz Gips, Ego i For Money.

0: Party all the time. Niektórzy mogą imprezować, inni muszą się uczyć. Pozdrawiamy maturzystów i przypominamy, że jeszcze do 15 trwa salon maturzystów, który odbywa się w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tam czekają stoiska. Stoiska dla przyszłych studentów, którzy być może jeszcze nie do końca wybrali sobie przyszłość i kierunek studiów. Do 15, czyli jeszcze ponad 2 godziny. Na pewno zdążycie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Perfectus Barcelona, czyli hity pełne energii w radiu gra, a do 16 na naszej antenie m.in. Anne Winsborn i Depeche Mode. Będzie też spotkanie z jednym z toruńskich aniołów, a ja przypominam, że pod 3002 wysyłacie SMS-y i podajecie sytuację, co najbardziej szalonego zrobilibyście, żeby nasze anioły obroniły złoto.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Po reklamie. Dziś w naszym mieście będzie maksymalnie do 21 stopni. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale nie powinno padać. Jutro zrobi się cieplej, do 25 stopni. Na niebie podobnie jak dzisiaj, natomiast w ciągu dnia już mogą pojawić się opady.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Karolina Lisowska w stronę słońca, a my w stronę złota.
1: Żużel jest nieobliczalny i nie ma żadnego spokoju. No będziemy się szykować w tym tygodniu do tego, aby pojechać jak najlepsze zawody z Wrocławiem. Powiedziałem Państwu, że będziemy walczyć o własne marzenia i to będziemy robić.
0: Tak, to menadżer toruńskich aniołów Piotr Baron, który przedłużył swój kontrakt do 2028. I to jego jako pierwszego na stronie Gry FM prezentujemy wśród sylwetek naszych finalistów. A my za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w Toruniu, w kraju i na świecie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Łazienka, jak to łatwo powiedzieć.
14: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej, na co dzień.
13: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
14: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
13: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
14: Zdecydowanie tak.
13: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
17: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na rynku nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
3: Po reklamie.
0: Jest 16, to wtorek, 15 września. Czas na kolejny raport Radia Gra.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla pasażerów. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu planuje nowe zielone przystanki. Chodzi o 10 lokalizacji.
18: One będą miały wszystkie jednakowy wygląd, jeśli chodzi o konstrukcję i elementy wyposażenia, ale co najważniejsze, zostaną otoczone roślinnością, co sprzyja ich przyjemnemu wyglądowi i temu, aby oczekiwanie na nadjeżdżający tramwaj czy autobus było nieco przyjemniejsze. Zielone przystanki powstaną w 3 lokalizacjach przy szosie lubickiej, a mianowicie w rejonie ulicy Ślaskiego, w rejonie ulicy Przyskarpie oraz Rydygiera, a także przy Kaszowniku i przy ulicy Kraszewskiego. Docelowo także, ale to już wychodzimy mocno w przyszłość, na pewno nie będzie to w tym roku, ale w latach kolejnych, 59 wiat autobusowych na trasach linii podmiejskich również zmieni swoje oblicze i staną się przystankami zielonymi.
3: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu. Cała rozmowa jest do odsłuchania na gra.fm. A teraz zmieniamy temat. Za nami w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dwudniowy salon maturzystów, czyli edukacyjne targi dla przyszłych studentów. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą uczelni z całego kraju i uzyskać informacje na temat kierunków studiów oraz miast akademickich.
19: Dlaczego warto studiować na UMK?
20: Jesteśmy świetną uczelnią, która ma szeroką ofertę studiów dla kandydatów. Jest naprawdę w czym wybierać. Myślę, że każdy zainteresowany młody człowiek jest w stanie znaleźć coś ciekawego dla siebie. Oferujemy również możliwość wyjazdu, nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale także jesteśmy członkiem konsorcjum JUFE, czyli Młodych Uniwersytetów Europejskich. W ramach tego konsorcjum również młodzież może korzystać z oferty wyjazdowej. Teraz w ramach JUFE otworzyliśmy również nowy kierunek Urban Sustainability Studies, który kończy się dyplomem 7 uczelni, więc w ramach studiów nie dość, że można jeździć po różnych krajach europejskich, po różnych uczelniach europejskich, z którymi mamy podpisane umowy, to jeszcze dostaje się na koniec dyplom honorowany przez 7 europejskich uniwersytetów.
3: Mówiła Magdalena Szwajda, kierownik działu promocji i komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Teraz jeszcze przypomnienie dla aktywnych obywatelsko-mieszkańców, bo do 20 września trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego naszego miasta na przyszły rok. Na liście jest 130 pomysłów, a do podziału 10 800 000 zł. Wszystkie szczegóły znajdziecie na gra.fm. Słuchajcie raportu. Z 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu o tyle wzrosła inflacja. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
21: Oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka. Droższa niż rok temu, aż o 20%.
3: Dane GUS prześledził Igor Skrzypek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
3: Przed nami bardzo ciepłe i przyjemne pogodowo popołudnie w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 21 stopni. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jutro na termometrach do 25 kresek.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Już po 16:00 w niedzielę wielki pierwszy finał PGE Ekstraligi, a nasi słuchacze wysyłając SMS pod 3002 deklarują, co też szalonego byliby w stanie zrobić, żeby tylko nasze anioły obroniły złoto. Ktoś nawet napisał, że założyłby szalik Polonii Bydgoszcz. No nieźle odleciał.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Real McCoy w Radio Góra Another Night. A już ten czwartek, a więc 17 września na Placu Teatralnym przy Urzędzie Marszałkowskim zaparkuje krwiobus. Ekipa czekać na was będzie od 13 do 17, a zasady są proste. Trzeba mieć skończone 18 lat, ważyć minimum 50 kg i zabrać ze sobą dowód z numerem PESEL. Rano zjedzcie tylko lekki posiłek, wypijcie dużo wody i odpuśćcie używki. A sam pobór to zaledwie 10 minut. Sprzęt jest w 100% jednorazowy i bezpieczny. I pamiętajcie, że wystarczy krótka przerwa w ciągu dnia, by zrobić coś absolutnie bezcennego. Zatem na zdrowie. No i specjalnie dla tych, którzy już planują wizytę właśnie w krwiobusie. Za chwilę Milki, a później Michael Field z Maggie Reilly.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. And it goes...

0: który się Radio Gra poleca fanom hokeja. Przypominamy, że dziś o 18.30, a więc za mniej więcej 2 godziny, początek nowego sezonu KHN Energa Toruń podejmować będzie JKH GKS. Spójrzmy, co w kulturze. W czwartek dla miłośników literatury w Książnicy Kopernikańskiej o 18.00 w ramach Gwiazdozbioru Kryminalnego Kujawy i Pomorze spotkanie z samą Katarzyną Puzyńską. Także w czwartek 2 ważne koncerty w CKK Jordanki. Queen Show, a więc koncert specjalnego tribute bandu dla fanów zespołu Queen. Natomiast o 19.30 w Kombinacie Kultury bardzo kameralny, ale jakże klimatyczny koncert toruńskiej formacji Half-Light. A już w piątek o 19.00 w CKK Jordanki inauguracja 48. sezonu artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Będą to francuskie inspiracje i Chopin.
1: Poleca Radio Gra.

0: Duke Dumont, Ocean Drive. Kolejna szalona propozycja od naszych słuchaczy, którzy zrobiliby wszystko, byleby anioły obroniły złoto. Proszę bardzo. Agnieszka deklaruje, że przez cały rok nie kupi sobie żadnych nowych ubrań. A wy? Co szalonego bylibyście w stanie zrobić? U nas szalone hity po przerwie Ricky Martin, a później Akcent.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: wąsami.
1: Po reklamie. Przed nami bardzo ciepłe i przyjemne pogodowo popołudnie w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 21 stopni. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. Jutro na termometrach do 25 kresek.

0: Akcent Don't Leave Kylie to hit pełny energii w Radiu Gram. A teraz kolejny dowód na to, że dobra nauka po prostu się opłaca. Nawet 5000 zł, tyle mogą zgarnąć najzdolniejsi uczniowie z naszego regionu w ramach tegorocznych stypendiów marszałkowskich. A o wsparcie mogą powalczyć prymusi z ostatnich klas podstawówek, licealiści, a także uczniowie techników i szkół branżowych. Zasady są proste, ale czas ucieka. Wnioski można składać wyłącznie do 30 września, a formularz znajdziecie na stronie kujawsko-pomorskie.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne energii. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: mama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję

0: Więcej w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń Skłodowskiej Curie 79.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
3: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
2: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
3: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
2: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
3: Zdecydowanie tak.
2: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
6: O reklamie.
7: 17 na zegarach, czas na raport Radia Gra, w nim Toruń, kraj i świat.
8: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Od marca 17-latkowie w naszym kraju mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Od początku września obowiązują zaostrzone przepisy. Młodzi kierowcy mają dodatkowe ograniczenia, które dotyczą m.in. prędkości, przewozu pasażerów i zakazu prowadzenia w nocy bez opiekuna. Pamiętajmy jednak, że wymagane jest, aby młodzi kierowcy po otrzymaniu prawa jazdy przez określony czas prowadzili samochód wyłącznie pod nadzorem doświadczonego kierowcy.
9: W drodze właśnie opiekuna, który będzie przemierzał się pojazdem z osobą, która ukończyła 17 lat, tak? Mhm. Policjant może sprawdzić właśnie takiego opiekuna pod kątem trzeźwości, pod kątem tego, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli opiekun będzie nietrzeźwy lub będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów, 17-latek od razu utracił uprawnienia, tak? Mhm. Ale też jest tutaj przepis tak skonstruowany, że policjant może tego opiekuna skierować na badania lekarskie. Wtedy może być zdziwienie tego opiekuna, tak? Że tylko jest opiekunem, nie idźmy tą drogą. 17-latek, są przepisy dokładnie sprecyzowane. 17-latek ma jechać z osobą trzeźwą, z osobą, która ma doświadczenie, tak? I tego się trzymajmy.
8: Wyjaśnił Jacek Połomka, prezes zarządu Automobil Klubu Toruńskiego, a także starszy specjalista w Wydziale do Spraw Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Teraz na naszej antenie czas na interwencję. Słuchacze zgłaszają nam kolejne problemy drogowe, tym razem dotyczące nawierzchni na ulicy pod Dębową Górą na odcinku od Chrobrego do Batorego. Czego dokładniej dotyczy zgłoszenie? O tym nasz reporter Artur Stochla.
10: Jak przekazali nam słuchacze, chodzi o dziury, które pojawiły się po ostatniej zimie. Takie ubytki zdaniem kierowców zagrażają bezpieczeństwu i oczywiście mogą prowadzić do uszkodzenia samochodu. Mieszkańcy skarżyli się również, że wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, jednak dotąd bez efektów. Skontaktowałem się więc z Miejskim Zarządem Dróg i zapewniono mnie, że drogowcy przeprowadzą kontrolę na wskazanym odcinku.
8: Pozostajemy przy tematach drogowych, ale teraz mamy wiadomości z gminy Lubicz. 21 września, czyli w najbliższy poniedziałek, jezdnia od skrzyżowania z ulicą Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym do Sieradzkiej w Toruniu będzie czasowo zamknięta dla ruchu. To zamknięcie, jak tłumaczą urzędnicy, jest konieczne, aby umożliwić wykonanie prac naprawczych związanych z zabezpieczeniem i stabilizacją gruntu oraz odbudową fragmentu jezdni. Słuchacie raportu? Czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, natomiast jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 11, może 12 stopni. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia bardzo ciepło, nawet do 25 kresek na toruńskich termometrach, ale w drugiej części dnia możliwe są opady.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Nie taki tydzień straszny, jak go malują w poniedziałek rano. Dziś już piątkowe popołudnie. Większość w zasadzie już po pracy, nawet ci, którzy na przykład w galeriach handlowych też ledwie się obejrzą, a już będzie wolny wieczór. No i z każdym dniem coraz bliżej weekendu i finału PGE Ekstraligi. Za chwilę Pitbull w Radio Gra.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wakes up, here she comes again. Głosowanie na Miss Startu PGE Ekstraligi zakończone. Okazuje się, że tytuł, przynajmniej dla Miss, zostaje w Lublinie. Natalia Ławnik wygrywa. Nasza reprezentantka Oliwia Ostrowska zajęła 3. miejsce, więc znalazła się na pudle, niewiele ustępując Sandrze z GKM-u. Oliwia, nie gniewaj się, ale chyba zgodzisz się, że lepszy brąz tu i złoto w samej PGE Ekstralidze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Maurycy, podobno osiedle Maurecka otwiera się dla wszystkich.
9: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maurecka.
8: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
9: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
8: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
9: Dni otwarte osiedla Maurecka. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Charming Horses Killing Me Softly With His Song. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, ale pamiętajcie, że dobry początek dnia też jest istotny, zwłaszcza przekonali się o tym kierowcy, którzy zostali zatrzymani i skontrolowani przez policję, a ta podczas kolejnej akcji trzeźwości sprawdziła prawie 200 kierowców. Okazało się, że w 3 przypadkach alkomat wykazał w Toruniu, że wcześniej spożywali alkohol. Przypomnijmy, że stan po spożyciu alkoholu, a więc od 0,2 do 0,5 promila, to wykroczenie i grozi za to grzywna od 2,5 do nawet 30 tysięcy złotych, zakaz prowadzenia pojazdu przez okres minimum 6 miesięcy oraz 15 punktów karnych. No już nie wspominając o tym, co grozi za stan nietrzeźwości. I pamiętajcie, że absolutnie nie ma takiej sytuacji, w której naprawdę warto byłoby ryzykować. A już po przerwie w Radio Gra prawdziwa muzyczna uczta Queen, Kind of Magic.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Co ma wspólnego pszczoła, sop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
7: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
8: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
7: Niemożliwe.
8: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
7: Pierwsza klasa.
8: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: 23.

0: Jeżeli chodzi o noc, to temperatura spadnie do 11, może 12 stopni. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia bardzo ciepło, nawet do 25 kresek na toruńskich termometrach, ale w drugiej części dnia możliwe są opady.
1: Słuchasz Radia Gra.

Hill Lewis and the News o sile miłości i dużo miłości, dużo zdrowia życzę wam i mówię do usłyszenia jutro od 13 do 18. Znowu szansa zdobycia kolejnych biletów na wielki finał PGE Ekstraligi. Do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
9: Jest 18, to jest Radio Grand. Sprawdzamy najnowsze informacje.
10: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Cały czas trwają prace projektowe dotyczące nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej, która ma powstać na zachodzie Torunia, niedaleko Motoareny. Tramwaje mają przenieść się tam nie później niż za około 3 lata.
11: Prace są zaawansowane na tyle, że w najbliższych tygodniach wykonawca deklaruje złożyć dokumenty służące temu, aby uzyskać decyzje administracyjne pozwalające na budowę. My, kiedy te decyzje się ukażą, niezwłocznie ogłosimy przetarg na budowę zarówno zajezdni w części tramwajowej, jak i linii tramwajowej, która doprowadzi tramwaje do zajezdni, począwszy od istniejącej pętli przy Motoarenie, aż do miejsca, w którym nowa zajezdnia się będzie budować.
10: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes MZK w Toruniu. Cały wywiad publikujemy na Gra FM. Teraz zmieniamy temat i czas na relacje. Za nami w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dwudniowy salon maturzystów, czyli edukacyjne targi dla przyszłych studentów. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą uczelni z całego kraju i uzyskać informacje na temat kierunków studiów oraz miast akademickich.
12: Jest to cykliczne wydarzenie, a także wydarzenie, które toczy się w różnych miastach w całej Polsce. My tutaj w auli UMK gościmy wiele uczelni z regionu, ale nie tylko, z całej Polski. I my sami też, jako dział promocji i komunikacji, wyjeżdżamy w różne inne lokalizacje w Polsce, gdzie takie salony maturzystów się odbywają. Bardzo nas to cieszy i przede wszystkim ważne jest to, że młodzi ludzie dosyć wcześnie interesują się już tym, czyli rozważają, w którą stronę chcą pójść.
10: mówiła profesor Joanna Kucharzewska, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym UMK. Zmieniamy temat. Sezon na grzyby w pełni, a toruński sanepid przypomina, że każdy zbieracz grzybów może skorzystać z bezpłatnej porady grzyboznawcy. Szczegóły ma dla nas nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Porady udzielane są wyłącznie dla całych świeżo zebranych grzybów z kapeluszem i trzonem. Wyjątkowo po weekendowych zbiorach konsultacja jest możliwa w poniedziałek pod warunkiem odpowiedniego przechowywania grzybów. Grzyboznawcy przyjmują w dwóch lokalizacjach w naszym mieście, przy szosie Bydgoskiej 1 i Kopernika 9. Specjaliści są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Przed wizytą konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
10: A numery telefonów i najważniejsze zasady grzybobrania znajdziecie na gra.fm. Od 11 do 12 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Nie ma padać, natomiast jutro w ciągu dnia parasole już mogą się przydać, a na termometrach będzie maksymalnie do 25 stopni. Powieje umiarkowany wiatr.
9: Hej, cześć, witam was we wtorek, Przemek Grybowski. No, piękny dzisiaj dzień, tak rześko, prawda? No teraz to już będzie się robić chłodniej z każdą minutą, a ja będę was rozgrzewał. Na starcie naszego spotkania Dawid Podsiadło, jego Na Błysk.
13: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Monsters and Men w trwający dzień kropki. Ale dlaczego takie dziwne święto w kalendarzu? Brzmi niepozornie, ale tak naprawdę chodzi o kreatywność i odwagę, żeby zacząć coś od najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki, bo czasami mamy jakieś marzenia, plany, no i odstawiamy na później, bo nie chce mi się, to może zachce ci się dzisiaj. Shakira teraz doda nam wszystkim energii w ten dzień kropki. Hips Don't Lie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: zmienią.
1: Jak trzeba wybrać się po kredyt do banku, to od razu przypomina się ta piosenka, prawda? No i trzeba wtedy pokazać, na co cię stać, zespół Phil. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę wrócą animowane gwiazdy, czyli Huntrix w hicie Golden, ale będzie też ten przystojny posiadacz niesamowitego kaloryfera i nie chodzi mi o sezon grzewczy, tylko wiadomo, kaloryfer na brzuchu. Kto pamięta z Bravo Girl Petera Andre? Zaśpiewa swoje Mysterious Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Maurycy, podobno osiedle Maureska otwiera się dla wszystkich.
8: Dokładnie. 18 i 19 września dni otwarte. Można zobaczyć mieszkania i przekonać się, jak naprawdę wygląda Maureska.
7: Czyli nie tylko oglądamy, ale możemy się zainspirować?
8: Właśnie. Poczuj przestrzeń, zobacz detale i znajdź rozwiązania, które pasują właśnie do ciebie.
7: No to ja już wiem, gdzie spędzę ten weekend.
8: Dni otwarte osiedla Maureska. 18 i 19 września, ulica Grasera 2 w Toruniu. Przyjdź, zobacz, zainspiruj się i znajdź swoje miejsce.
9: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wspólnie z Urzędem Miasta Torunia zaprasza na finał akcji Sprzątanie Świata z MPO. 19 września na Rynku Nowomiejskim w Toruniu od 10 do 14 pokażemy, że ekologia może być ciekawa, praktyczna i naprawdę fajna. Poznasz sprzęt MPO, weźmiesz udział w ekozabawach i warsztatach, sprawdzisz swoją wiedzę, a nawet wymienisz zabawkę na inną. Możesz też przynieść zużyty sprzęt, baterie, tekstylia czy leki. Szczegóły na mediach społecznościowych MPO Toruń.
10: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku TKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. W spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku TKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
11: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
3: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

słoneczny hit na piękny wrzesień z Radiem Gra od ekipy Katriny. I oczywiście The Waves, Walking on Sunshine, to tak też na urodziny dla wszystkich, którzy świętują razem z nami. A wiecie, że razem z tobą urodziny obchodzi dzisiaj książę Harry. Urodził się 15 września w roku 1984, więc dzisiaj kończy 42 lata. A niedawno to był taki mały Harry. I nie wiem, co taki książę może sobie życzyć na urodziny. No bo przecież taki książę to ma, tak mi się wydaje, chyba naprawdę spoko życie. Może żeby mu się nigdy nie nudziło, albo żeby paparazzi nie ścigali go tak często. O, to na pewno. Teraz nasz muzyczny książę w Radiu Gra. Robin Schulz i jego słoneczne Better Times.

Happiness is so sad. Ja zwariowałem, to jest moja klubowa jedynka tego miesiąca w Radiu Gram. Ekipa Swedish House Mafia, Le Kelly. Musicie przyznać, że no jest tutaj kawałek dobrej produkcji, która unosi w chmury, ponad chmury, gdzieś wysoko. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Ed Sheeran. Wrócę też do klasyki, bo nasze spotkania, no to również hiciory te niezapomniane. Będzie jeden z największych od grupy R.E.M., Michael Stipe i przyjaciele w słynnym Losing My Religion. To przed wami.

0: Od 30 lat.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
2: Toruń, Lelewela 33.
1: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Harlem Globetrotters

0: stronie e-bilet.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.

0: reklamie. Od 11 do 12 stopni Celsjusza wskażą w nocy toruńskie termometry. Nie ma padać, natomiast jutro w ciągu dnia parasole już mogą się przydać, a na termometrach będzie maksymalnie do 25 stopni, powieje umiarkowany wiatr.
1: To jest Radio Gra.

0: Obsesjon, awentura w Radiu Gra, a ja mam obsesjon na punkcie tej dziewczyny. Pięknie śpiewa, na scenie prezentuje się doskonale, no i zaśpiewała w nowym hicie, że tylko kochaj mnie. Już chyba wiecie, że to ta dziewczyna na Z. Zalia, to przed wami. Wrócimy też do muzyki Maroon 5, a czy są ze mną fani Gigi D'Agostino? Też tu będzie w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Po reklamie.

A Mick Jagger ma się doskonale, wciąż skacze na scenie, wciąż tańczy, wciąż śpiewa. Tutaj Moves Like Jagger, Mick Jagger był tutaj inspiracją dla zespołu Maroon 5 i Christiny Aguilery. No Tommy Lee Jones też ma się doskonale pomimo wieku i dzisiaj ma urodziny, tak. Tommy Lee Jones skończył 80 lat. To aktor znany z wielu ról, ale u nas w Polsce przede wszystkim chyba z tego filmu Ścigany oraz Faceci w czerni, tak więc bądź jak Tommy Lee Jones. Będę oczywiście i zagram wam teraz imprezowy hicior Gigi D'Agostino.

0: Take My Body Close od Velvet. Mam wiadomość dla wszystkich kierowców z nami. Dzisiaj fajna data. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. Tylko tam trzeba bardzo często zalewać. Przy tych cenach benzyny to nie. To ja nie chcę. Nie, to nie chcemy takiego Bugatti. No chyba, że ktoś mi da, no to ewentualnie wezmę. Przejadę się po osiedlu tak 100 metrów i z powrotem. Zostańcie z radiem, gra za chwilę Taylor Swift. Wrócimy też do klasyki, ale będzie piękny Eurodance. Prince, I Told Joe, Marki Mark, czeka United.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

pójdziesz, pójdziesz. A kto was budzi najlepiej? Oczywiście Radio Gra o poranku, teraz wieczorowo. No i dzisiaj może zrobicie sobie seans filmowy, bo wiecie, dzisiaj mamy fajną datę. Sami Swoi mają ciekawą rocznicę. Kultowa polska komedia Sylwestra Chęcińskiego miała premierę 15 września w roku 1900. No właśnie, jak myślicie, którym? Dawno temu to było. 1967. A wiecie, że młodsze pokolenie to często nie zna tej komedii? Naprawdę, może trzeba im przypomnieć. No to już wiecie, co oglądamy dzisiaj albo w weekend. Sami Swoi, wracamy do tego. Jak nie teraz, to oczywiście tradycyjnie w święta. Radio Gra.

Ostatni dzień lata to Gips, Igo i Formani, taka ekipa. Jeszcze dzisiaj oficjalnie to nie jest ostatni dzień lata, ale wrzesień to jeden z najlepszych momentów na polskie jabłka, przypominam, bo właśnie teraz trwa główny okres zbiorów wielu popularnych odmian, więc w sklepach i na targach zaczyna się naprawdę dobry czas dla fanów jabłek. No to może jutro szarlotka. A dla tych, co w kuchni z nami, za chwilę German Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
15: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Pobierz bankiem pocztowym, dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej.

Always have, always will. Tak pozytywnie, tak wiecie, z uśmiechem. W szczególności dla grzybiarzy, którzy wrócili dzisiaj z takimi koszyczkami. Jutro też będzie można się wybrać. A ja wracam do was po grzybach z hitami w Radiu Gwiazda. Proszę was, w środę od 18 będą wasze ulubione przeboje i oczywiście nasze winylowe klasyki również, ale po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Gra. Przemek Grabowski, cześć.

0: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Za nami salon maturzystów Perspektywy, skierowanego do tegorocznych maturzystów. Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni z całego kraju i uzyskać informacje na temat kierunków studiów oraz miast akademickich. Wydarzenie odbyło się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oczywiście wybraliśmy się z mikrofonem Radia Gra, żeby sprawdzić, w jakim kierunku podążają tegoroczni maturzyści.
1: Ja pewnie będę studiował, raczej na pewno.
2: No, u mnie tak samo to wygląda, raczej idę w kierunku studii po ukończeniu szkoły, no ale jeszcze nie jestem pewny co do kierunku i tak dalej, więc to wszystko jeszcze może się dynamicznie zmienić. No i nie jestem oczywiście pewny, czy na UMK tutaj, gdzie właśnie w rodzinnym mieście, czy raczej może gdzieś indziej w innym mieście.
0: Czego szukacie? Jakich uczelni wyższych i czy w ogóle chcecie iść na studia?
3: No, ja chcę iść na studia i ja szukam jakichś na psychologii studiów.
0: A jak psychologia, to co, Toruń jest brany pod uwagę, czy raczej inne miasta?
3: Jest brany właśnie pod uwagę, bo to jest najbliżej.
4: No ja myślałam o prawie i też gdzieś tak w Toruniu, myślałam może Olsztyn, coś takiego, nie wiem.
5: Nie wiem, nie sprawdzałam, nie chodziłam nigdzie.
0: Ale to co, to jesteście tak bardziej dla sportu tutaj, czy jednak szukacie czegoś?
5: Nie, jesteśmy ze szkoły. Okay. Ze szkoły przyjechaliśmy na wycieczkę.
0: Na wycieczkę?
5: Tak.
0: Czyli nie szukacie konkretnie żadnych kierunków studiów?
5: No nie wiemy.
0: Jak to nie wiecie? Do której jesteście klasie?
5: W czwartej, w maturalnej.
0: No to już chyba tak powoli...
5: Znaczy, nie no, szukamy cały czas, ale nie tutaj.
0: A jak nie tutaj, to gdzie? Gdzie byście chciały studiować? I czy w ogóle chcecie studiować?
5: Chcemy, ale jeszcze nie wiemy gdzie.
6: To raczej jakieś budownictwo, a budownictwo to jest praktycznie na każdym uniwersytecie, także...
0: A kolega?
7: Ja podobnie, bo maturze nie wiem, co jeszcze będę robić. Może będę jok pracować, może na studia pójdę.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przenosimy się na toruńskie drogi, bowiem od marca 17-latkowie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Natomiast od początku września obowiązują zaostrzone przepisy. Młodzi kierowcy mają dodatkowe ograniczenia. Jak to wygląda w praktyce, przedstawił nam Piotr Majewski z Automobil Klubu Toruńskiego i instruktor nauki jazdy.
2: Od kilku dni 17-latkowie, a tak naprawdę osoba, która ma 16 lat i 9 miesięcy, może uczestniczyć w kursie i podejść do egzaminu na prawo jazdy mając lat 17 pod pewnymi warunkami. Przechodzi okres próbny, który jest dosyć restrykcyjny, ale dzięki temu osoba mająca lat 17 zyskuje nowe możliwości prowadzenia pojazdu, uzyskania kategorii B i tym samym na przykład pracy.
1: Jak ten okres próbny wygląda? Co to są za restrykcje?
2: Okres próbny zależy, czy zdaje 17-latek, czy 18-latek. Trwa 3 albo 2 lata. Przepisy są dosyć restrykcyjne. Na przykład taka osoba nie może prowadzić auta sama. Musi jechać z kimś bardziej doświadczonym, kto też jest trzeźwy, nie było mu odebrane prawo jazdy.
1: Co się stanie, jeśli młody kierowca nie będzie przestrzegał nowych zasad?
2: Jeżeli młody kierowca w trakcie okresu próbnego złamie zasady bądź drastycznie naruszy bezpieczeństwo ruchu drogowego, co będzie skutkowało nałożeniem na niego odpowiedniej sankcji, to sankcja mniejsza to będzie przedłużenie okresu ochronnego, a sankcja drastyczna, na przykład jeżeli w okresie próbnym jechałby pod wpływem alkoholu, to na kilka lat może w ogóle zostać zablokowany jako przyszły kierowca.
1: Te 2 lata okresu próbnego wystarczą, żeby młody kierowca nabrał takiej większej pewności siebie na drodze?
2: Odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy, co w tym czasie się będzie działo, bo przecież wszyscy chyba znamy osoby wiekiem zaawansowane, które zrobiły prawo jazdy i włożyły je do szuflady. Więc okres próbny to jest czas, który mierzymy datą, ale no nie wiemy, czy ta osoba jeździła w tym okresie, czy nie jeździła. Generalnie dobrze, że coś takiego jest.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.
16: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu nowych przepisów dotyczących możliwości posiadania prawa jazdy przez 17-latków. Pytamy o zmiany możliwości, ale przede wszystkim o to, czy jesteśmy bezpieczni na toruńskich drogach.
2: Czy to obniżenie wieku właśnie nie stwarza pewnego zagrożenia? No bo jednak często się mówi o tym, że młodzi ludzie jako kierowcy są bardziej brawurowi.
3: Dlatego też tutaj są te ograniczenia, tak, że taka osoba musi mieć z opiekunem, który ma co najmniej 25 lat. Ta osoba, ten opiekun musi mieć prawo jazdy kategorii B co najmniej minimum 5 lat, być trzeźwa oczywiście i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów. Patrząc na statystyki policyjne, no to niestety najbardziej zagrożona grupa wiekowa tutaj wypadkami jest między 18 a 24. Dlatego też myślę, że przez to 17-latek uzyskuje uprawnienia, ale też ma tego opiekuna. Dobry to jest krok, bo jadąc z takim opiekunem doświadczonym, ten opiekun jeszcze może zwracać uwagę na takie sytuacje życia codziennego. Ku przestrodze właśnie opiekuna, który będzie przemieszczał się pojazdem z osobą, która ukończyła 17 lat, tak? Mhm. Policjant może sprawdzić właśnie takiego opiekuna pod kątem trzeźwości, pod kątem tego, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli opiekun będzie nietrzeźwy lub będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów, 17-latek od razu traci uprawnienia, tak? Mhm. Ale też jest tutaj przepis tak skonstruowany, że policjant może tego opiekuna skierować na badania lekarskie. Wtedy może być zdziwienie tego opiekuna, tak? Że tylko jest opiekunem, nie idźmy tą drogą. 17-latek, są przepisy dokładnie sprecyzowane. 17-latek ma jechać z osobą trzeźwą, z osobą, która ma doświadczenie, tak? I tego się trzymajmy.
1: Mówił Jacek Połomka, prezes zarządu Automobil Klubu Toruńskiego i starszy specjalista Wydziału do Spraw Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaglądamy na toruńskie ulice, bowiem na ulicy Kościuszki kończy się modernizacja torowiska. Prace torowe już zostały zakończone, a tramwaje ruszyły po obydwu torach. Teraz trwają prace kosmetyczne.
2: Prace z tak zwaną małą architekturą, z zielenią będą jeszcze jakiś czas trwały i trzeba wspomnieć o tym, co każdy, kto tamtędy przejeżdża, widzi. Remontujemy przy okazji nawierzchnię jezdni, ponieważ znalazły się dodatkowe pieniądze, które można było na to przeznaczyć. Dlatego też wykorzystując front robót, który i tak już tam trwa, rozszerzając go nieco, zdecydowaliśmy o równoległym w czasie zrealizowaniu tych prac.
1: W międzyczasie trwa remont torów w ciągu Konstytucji 3 maja od pętli Olimpijska do ulicy Ślaskiego w Toruniu. Zakres prac na tej inwestycji jest bardzo szeroki. Zaawansowanie robót to teraz ponad 50%. Ta inwestycja zakończy się najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Ponadto od kilku miesięcy z uwagi na konieczne do wykonania roboty nie kursuje linia numer 6. W związku z tym pasażerowie dopytują, kiedy i czy w ogóle jest szansa, że szóstka wróci na tory.
2: Czyli na przełomie września, października tramwaj wróci na ten tor i będzie jeździł po jednym torze jeszcze przez pewien czas. Dopiero pod koniec roku ten drugi tor będzie uruchomiony.
3: Tutaj przypominamy przy okazji dla pasażerów wyruszających z Jaru, że trójka jeździ znacznie częściej.
2: Znacznie częściej niż zwykle, co częściowo rekompensuje braki szóstki.
1: Mówił Zbigniew Wyszogrodzki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, z którym rozmawiała Marta Manerowska.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na Słowackiego 42 na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na Słowackiego

0: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni, że początek roku przypada w styczniu, to wiele instytucji kulturalnych, w tym również teatralnych, rozpoczyna nowy sezon we wrześniu. Podobnie jest w Teatrze Bajpomorski w Toruniu, chociaż tu tegoroczne zmiany są ogromne, bo po 23 latach zmienił się dyrektor. Wraz z nowym dyrektorem nie mogło zabraknąć również zmian programowych i, jak się okazuje, przestrzennych.
2: Pierwsza premiera to Elmer, Słoń w kratkę, według Davida McKee. W reżyserii Filipa Jaśkiewicza to spektakl na małej scenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejna premiera Pacan, historia o miłości. Tekst dramatyczny Marii Wojtyszko w reżyserii Karoliny Maciejaszyk. To premiera na dużą scenę i ta premiera będzie z nami obecna od marca. Kolejny tytuł to Babcia na

0: Jabłoni, Miry Lobę w reżyserii Doroty Abbe, znowu mała scena i sezon kończymy spektaklem na podstawie książki Justyny Bednarek Kury z grubej rury w mojej reżyserii.
1: Nowością ma być również otwarte miejsce do spotkań na terenie Toruńskiego Teatru.
0: Ogród teatralny i już o tym myślimy, już bardzo projektujemy działania, które wystartują wiosną i latem. Chciałbym, żeby ten ogród rzeczywiście był ogrodem otwartym, ogrodem żywym, ogrodem spotkań, dobrej kawy, działań warsztatowych, działań artystycznych. Na pewno chciałbym, żeby to miejsce było również przestrzenią wystawienniczą. To, co chciałbym zaproponować Toruniowi, to również coroczna wystawa kolejnego artysty, która będzie w przestrzeni ogrodu, również w przestrzeni dolnego foyer, która będzie pracowała na siebie.
1: Mówił Daniel Arbaczewski, dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
4: Co? No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Po reklamie.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i niepowtarzalnym klimacie, skrywa w sobie nie tylko gotyckie zabytki i klimatyczne uliczki, ale również fascynujące relikty dawnej sztuki fortyfikacyjnej. Dwa z nich, Fort Świętego Jakuba oraz Fort Piąty, obecnie noszący imię Jana Karola Chodkiewicza, stanowią wyjątkowe świadectwa rozwoju inżynierii wojskowej na przestrzeni wieków. Każdy z tych obiektów opowiada inną historię, ale oba są nierozerwalnie związane z obroną miasta i jego strategicznym znaczeniem na mapie Europy. Fort Świętego Jakuba, znany również jako Jakobs Fort, to jeden z najstarszych elementów systemu obronnego twierdzy Toruń, usytuowany przy ulicy Generała Sowińskiego 9 na wzniesieniu zwanym Górą Świętego Jakuba, powstał w latach od 1828 do 1833 roku. Jego budowa była odpowiedzią na nowe wyzwania polityczne i militarne, jakie przyniosły postanowienia Kongresu Wiedeńskiego z roku 1815, kiedy to Toruń ponownie znalazł się w granicach Królestwa Prus. Projekt fortu został zatwierdzony najprawdopodobniej 20 grudnia 1827 roku, a prace ruszyły już rok później. Fort Świętego Jakuba powstał równocześnie z przyczółkiem mostowym i był jednym z pierwszych elementów wewnętrznego pierścienia twierdzy. Jego głównym zadaniem była obrona miasta od wschodu, co miało kluczowe znaczenie ze względu na bliskość granicy prusko-rosyjskiej, przebiegającej zaledwie 10 kilometrów na wschód od Torunia. Wzniesienia na wschód od centrum miasta były bowiem naturalnym punktem strategicznym, z którego potencjalny przeciwnik mógłby przeprowadzić atak. Mimo że oficjalnie budowę zakończono w roku 1833, prace wykończeniowe trwały jeszcze do około 1840 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1920 fort stracił swoje znaczenie militarne. W kolejnych latach zniwelowano większość wałów, zasypano fosy, a wiele murowanych budowli rozebrano. W połowie lat 30. XX wieku, podczas budowy ulicy Trauguta, umocnienia ziemne zostały znacznie przekształcone. Na początku lat 50. wojsko opuściło teren fortu, a centralną reditę zaadaptowano na cele mieszkaniowe. Drugim ważnym elementem toruńskiego systemu obronnego jest Fort Piąty, znany dawniej jako Fort III Scharnhorst, a obecnie noszący imię Jana Karola Chodkiewicza. Położony przy ulicy Polnej, stanowił główny fort artyleryjski w północnej części miasta. Jego powierzchnia to ponad 4 hektary. Fort ten powstał w latach od 1879 do 1884 roku, a jego głównym zadaniem była ochrona linii kolejowej prowadzącej do Grudziądza. Zasięg artylerii fortu pozwalał na ostrzał aż do miejscowości Łysomice. Koszt budowy wyniósł ponad 2 434 tysiące marek niemieckich, co świadczy o ogromnej skali inwestycji. Fort Piąty reprezentuje późniejsze stadium rozwoju sztuki fortyfikacyjnej. Jego pięciokątny kształt, betonowo-ceglana konstrukcja oraz rozmieszczenie stanowisk artyleryjskich odzwierciedlają praktyki inżynierii wojskowej z końca XIX wieku. W trakcie budowy fort został przeprojektowany, by lepiej odpowiadać potrzebom piechoty. W ramach modernizacji przeprowadzonych w latach od 1889 do 1893, a także około roku 1905 i w roku 1914, wprowadzono szereg udoskonaleń. Zamurowano część okien, pozostałe zabezpieczono pancernymi okiennicami, a w głównych przejściach wewnętrznych wzniesiono trawersy. Krótko przed wybuchem I wojny światowej zamontowano wzmocnienia stropów z blachy falistej oraz nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wzór 87. Fort przez cały okres funkcjonowania pełnił również rolę koszar. W latach od 1920 do 1922 stał pusty. Później przez krótki czas stacjonowały tu oddziały wartownicze i kompania 63. Toruńskiego Pułku Piechoty. Z ulicy Polnej można podziwiać elewację fortu, a spacer wokół obwodu pozwala na obserwację szczegółów konstrukcyjnych, takich jak nachylenia bojowe czy przedpochylenia terenu. Te elementy doskonale ilustrują, jak inżynierowie wojskowi kształtowali przestrzeń w celach obronnych. Fort Piąty zachował wiele oryginalnych cech z okresu budowy, co czyni go cennym zabytkiem architektury militarnej. Jego historia, podobnie jak dzieje Fortu Świętego Jakuba, pokazuje, jak ważną rolę odgrywał Toruń w systemie obronnym regionu i jak zmieniały się potrzeby militarne na przestrzeni stuleci. Fort Świętego Jakuba
i Fort V to dwa różne rozdziały w historii toruńskich fortyfikacji, ale oba są świadectwem kunsztu inżynierii wojskowej i strategicznego znaczenia miasta.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Antoni Hieronim Bolt. Nazwisko, które dla wielu mieszkańców Torunia brzmi znajomo, choć nie każdy zna jego fascynującą i dramatyczną historię. To człowiek, którego życiorys to gotowy scenariusz na film, pełen zwrotów akcji, pasji do miasta i tragicznego zakończenia. Cofnijmy się więc o ponad 100 lat, by przyjrzeć się bliżej tej postaci, która odcisnęła wyraźny ślad na kartach historii naszego miasta. Antoni Hieronim Bolt przyszedł na świat pod koniec września 1891 roku w niewielkiej miejscowości Przysiersk. Był synem Antoniego oraz Melanii z domu Łebińskiej. Już od najmłodszych lat wykazywał się nieprzeciętną ambicją. Najpierw edukował się w gimnazjum humanistycznym w Bydgoszczy, gdzie w 1910 roku zdał maturę. Potem ruszył w świat, by zdobywać wiedzę na najlepszych europejskich uczelniach. Prawo studiował we Fryburgu, Genewie, Berlinie oraz Halle. To właśnie tam, w tych kosmopolitycznych miastach, kształtował się jego światopogląd i rodziła się wizja nowoczesnego, dobrze zarządzanego miasta. Po studiach Bolt rozpoczął pracę jako aplikant w Wejherowie i Gdańsku, jednak na jego drodze stanęły wielkie wydarzenia historyczne. Gdy wybuchła I wojna światowa, Antoni Bolt wyruszył na front. Walczył zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie oraz we Włoszech. Po demobilizacji w grudniu 1918 roku przez 2 lata pracował w Gdańsku, a następnie przeniósł się do Poznania. Tam zdobywał kolejne doświadczenia, najpierw w sądach, a później w ministerstwie byłej dzielnicy Pruskiej. Te wszystkie etapy nie były przypadkowe. Każdy z nich przygotowywał Bolta do roli, którą odegrał w Toruniu. Przełom w jego życiu nastąpił w maju 1924 roku. To właśnie wtedy Rada Miejska Torunia, widząc w nim energicznego i kompetentnego lidera, wybrała go na stanowisko prezydenta miasta. Był to wybór na miarę czasów. Toruń potrzebował wtedy kogoś, kto nie tylko zadba o porządek i finanse, ale również poprowadzi miasto ku nowoczesności. Antoni Bolt doskonale wywiązał się z tej roli, pełniąc funkcję prezydenta przez aż 3 kadencje do końca lipca 1936 roku. W okresie jego rządów Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Bolt nie tylko poprawił sytuację finansową miasta, ale przede wszystkim postawił na rozwój infrastruktury. To właśnie za jego kadencji powstał most drogowy, który do dziś pozostaje jednym z najważniejszych elementów toruńskiej komunikacji. Rozbudowano również linie tramwajowe. Dzięki temu mieszkańcy Jakubskiego Przedmieścia czy podróżni korzystający z dworca Toruń Główny zyskali wygodny i szybki dojazd w różne części miasta. Ale to nie wszystko. Bolt dbał także o estetykę przestrzeni miejskiej. Zmodernizowano Aleję 700-lecia oraz Plac Bankowy, które do dziś są wizytówką Torunia. Prezydent Bolt nie zapominał także o zabytkach. Miał świadomość, jak ważne jest dziedzictwo historyczne miasta i starał się je chronić oraz promować. Nic więc dziwnego, że zyskał opinię najbardziej energicznego i zasłużonego dla Torunia prezydenta w okresie międzywojennym. Jednak jego działalność nie wszystkim się podobała. W czasach, gdy polityczne emocje sięgały zenitu, Bolt, jako członek Stronnictwa Narodowego, był celem ataków ze strony zwolenników sanacji. To właśnie z powodów politycznych nie uzyskał reelekcji w 1936 roku. Jego miejsce zajął Leon Raszeja. Mimo to Bolt nie zrezygnował z działalności publicznej. W 1938 roku ponownie został wybrany do Rady Miejskiej Torunia, gdzie przewodniczył Klubowi Narodowemu. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił wszystko. Podczas okupacji niemieckiej ukrywał się w Pyzdrach, jednak został schwytany przez Gestapo. Przeszedł przez obóz przejściowy w Inowrocławiu, by ostatecznie trafić do Auschwitz-Birkenau. Tam w grudniu 1941 roku zakończyła się jego tragiczna historia. Antoni Hieronim Bolt, człowiek, który żył dla Torunia i oddał mu całe swoje serce. Dzięki jego pracy i wizji nasze miasto zyskało nową tożsamość i fundamenty pod dalszy rozwój. Dziś, kiedy przechodzimy przez most, podróżujemy tramwajem czy spacerujemy po Alei 700-lecia, warto pamiętać, komu to zawdzięczamy. Bolt to postać, której historia przypomina, że w każdym mieście są ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość na lepsze, nawet jeśli zapłacą za to najwyższą cenę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: który naprawdę nie pozwala na jakieś nadużycia, dlatego jest wspaniały bruk, wspaniałe podłoże, jak mówię jako filmowiec, są świetne ulice, nie ma jaskrawych budynków, czyli wszystkie budynki są odnawiane w kolorystyce z tamtej epoki i mam poczucie, że są jednak eleganckie i przygaszone, a nie wyją jakoś żółcią czy czerwienią, czy nie są jakieś bajkowe po prostu. No i oprócz tego dwór Artusa i sala balowa, która jest w ogóle na całym świecie przed siedzibą, jak to zostało zbudowane, bo nikt nie wierzy, że ta sala może w tym wydaniu w ogóle nietkniętym do dzisiaj istnieć i jest naprawdę bardzo, bardzo filmowa. Scena tańca, scena balu i w ogóle ta sala też do wielu rzeczy nas tam zainspirowała, mimo tego, że najpierw nie było w scenariuszu, typu ten bieg nocny głównego bohatera, czyli de facto w sala fitness. To w ogóle Toruń jest bardzo inspirującym dla filmowców miastem, bo ma naprawdę wspaniałe ulice, wspaniałe budynki i jeszcze bardzo ważna sprawa to jest, w cudzysłowie może mówiąc, tak zwany konserwator, że to ma, mamy poczucie, że jesteśmy w prawdzie, a nie w jakimś lukrowanym świecie, jak na przykład Starówka na Warszawie czy nawet w Gdańsku, że to jest takie ulukrowane troszeczkę, a tutaj jest jakaś prawda w tych budynkach, także to nie jest wspaniałe. Prace trwały dosyć długo, bo ja tę powieść przeczytałem 10 lat temu, potem były różne losy praw autorskich związanych z Matthew Tyrmandem, czyli synem Tyrmanda, który był przekonany, no różne były koleje losu. Potem zmieniła mi się koncepcja scenariusza, więc przepisywałem scenariusz. Potem miałem kłopoty budżetowe ze zrealizowaniem tego filmu. No i w końcu jakoś chyba w najlepszym możliwym momencie udało się, bo pewne zdarzenia, które miały miejsce przy realizacji tego filmu, są chyba jakimś zrządzeniem losu i jakimś światłem Pana Boga, mimo tego, że są bardzo, bardzo nieraz tragiczne, bo na przykład rok przed realizacją tego filmu, mimo tego, że zaproponowałem głównemu aktorowi rolę dwa lata temu przed początkiem zdjęć, umarli mu rodzice. Jedno i drugie, czyli ojciec i matka. I on został kompletnie sam, jako człowiek, jako Eric Culm Jr. I wydaje mi się, że to miało olbrzymie znaczenie na interpretację tej roli. Więc jest to szczęście artysty, niby mnie, wobec życiowej sytuacji.
1: O filmie Filip w kontekście pracy na toruńskim planie rozmawialiśmy też z operatorem Michałem Sobocińskim.
2: Toruń był jedyną możliwością, żeby przedstawić, co prawda film przejdzie we Frankfurcie 1943 roku, no więc oczywiście skojarzenie cegła, tam niemiecka, tak, ale pracujemy w bardzo długich ujęciach, pokazujemy wielkie ulice, które musiały, nierzadko wchodzimy w jakieś zakręty, te sceny dialogowe są długie, obracamy się, więc to były bardzo wymagające sceny. I tak naprawdę nie było żadnej konkurencji, tylko w Toruniu są takie miejsca i takie ulice, tak przyjazne, które pozwalają nakręcić film historyczny. Ale przede wszystkim też bardzo sympatyczni ludzie, wszyscy bardzo otwarci. Udało nam się do tych scen właśnie tego tańca postawić cztery podnośniki na zewnątrz, na głównym placu, więc to nie są takie oczywiste rzeczy. Mieliśmy dużo nocnych zdjęć. Tutaj robiliśmy tą scenę tego bombowania, którą dostaliśmy pozwolenie, żeby zrobić to w centrum miasta, więc to było wspaniałe. No i bardzo miło wspominam tutaj pobyt. No i przede wszystkim kończyliśmy bardzo późno i wracaliśmy wszyscy razem uśmiechnięci, nikt nie chciał jechać samochodem, tylko zastawał nas świt i wracaliśmy razem do hotelu. Także w Toruniu super się chodziło.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.